czołgę bez kraja. Ten się zawiał. Taką mała wyspa. Cenę ważne. Sama się jest. Dalekie. Jest od nas. Dalej się jest posta. Jest zmyślana.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.

0: ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.
1: Yo y como hablo y hablo así y hablo así contigo. Nah, man.
2: What we're gonna do right here is go back.
1: Yeah. Nah, man, you know.